so wafa yesu kristo sɛ wokra ne wagye nkwa anaa ɛnkyɛ na deɛ wɔbɛbɛ ne nya bɔo sakawadwe ɛnɛ na sɛ ankyɛ no yi ne ho adi a

0: die woguo no eno na utwa sompa sompa sompa
1: die woguo no eno na utwa sompa ema akotia pa die woguo no eno na utwa sompa.